0: Ja słyszę ludzi, ale tam po przyjeżdżaniu miał się wstępu i zapyszła się na przecież wioskań, gdzie ja robię na dwa kadry.
1: Dobra, ja proszę, że to jest oskarżę.